Ciao Miccione, ciao Dina. Dzień dobry oczywiście Eluś, kochanie, buźka dla ciebie. Ciao Fabri, ciao Lili. Ciao Paola, ciro.

Też jak nie jesteś moją tancerką i nie tylko, normalnie pięknie tańczysz. So beautiful.

Marusie kiedyś takiego będziesz miała, także spokojnie. Tak go nauczysz. Albo ją, no nie wiadomo, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka.